0: Voyage.
1: Французский уикенд.
2: Je le taxi.
1: Alors on danse. Cel weekend. Antena 5. Playlista. Sponzor. DM.
3: Antena 5. Playlista. N-ai golemite hitovi na Antena 5 Radio. Antena 5. Playlista.